0: braccia scaradis, sol se mie fac, je dobrim pitelem cenasi fac, dobri pitel, gigas et es unas nasat es fu, aviero umis li taxe bit, iaco umis bit, si shel si docech, pravievot. Arcim aceiac, onas cesiec, mluvis cisic semi.
1: Hab ich pravdu del,